0: учора в Бельску, адзначылі 40 гадоў музею малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Студзіводы давней вёска, цяпер частка Бельска. Урачыстасці сабралі больш за сотню гасцей, мясцовых жыхароў, краязнаўцаў і прадстаўнікоў улады. Свята распачалося з супольнага сямейнага малебну, падчас якога сям'я Фёнікаў падзякавала за 4 дзесяцігоддзі плённай працы і захавання беларускай традыцыі на Падляшшы. Заснавальнік і кіраўнік музея Дарафей Фёнік падкрэслівае, Студзіводы гэта больш, чым проста музейныя экспанаты.
1: Чому служить наш музей? Є речиталь гітарови Міхала Юзвяка і Наталії Євець. То одне з важливих відкриттів нашого музею, з яким ми поділилися для світа, історія сім'ї Євців, яка зматеріалізована є в нашому мішанському домі, бо тут вони жили.
2: To jest Natalia Jewiec i Michał Jerzy Jóźwiak. Co to znaczy dla nas? Dla nas to niesamowite wydarzenie, tak myślę. Natalia jest spokrewniona z kompozytorem, którego będziemy grali.
3: Ogromny zaszczyt, żeby zagrać właśnie w miejscu, gdzie, no, w którym kompozytor bywał, tak? W domu moich prapradziadków. I jest to naprawdę cudowne uczucie, żeby móc tutaj wystąpić.
1: Dzisiejszy muzej, takie jest połączenie. Mural, najbliższa siemia pokazana. Fundamentalny postać dla naszej siemiejnej historii. I to jest to, my, to Studzivody jest tym centrum świata na dalej. Wse dbali pro historię, kulturę, jak raz tej miejscowości dawnej wioski, folwarku, dzielnicy teper Bielska, Podlasko, ale Studzivody emanują i jest centrum kulturotwórczym działań dla szerokiej prostory.
4: I sypialnia, i kuchnia, palą dziewięcioro dzieci. Tato rozkazywał, jak babcia nawarzyła kartofli Саганові, то поки доварили ще картоплі, то діти половина витягнули ще сирих картоплі. Робили кломлі і лапали риби, і риба їх живила. Дякую дуже.
5: Mirosław Zrykowski. Idea była Darka Fionika, bo ja malował ten mural. No nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadowina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że to, a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No te rzeczy, że to ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej. Так.
6: Ми самі малювали?
5: Я сам.
6: А ось гэта...
5: Ён намалюваний на старій техніці тинку. Не так, як тепер. Ще чоловік, який знав старою техніку, ну, загладжав тинковка і думаю, що гэта... І фарба тепер ще така, що трошки входить в реакцію у бетон, у той тинк. Повинна протрваць.
6: Угу. На 100 годзе.
5: При муралу дзеці з летніка мне памагалі, ну, взялі пензле, ну, я і портретов пісаць не давала, але там фон, землю, траву, ну, то дзеці трошку памагалі, ну.
1: По сусідську Володя Сідорський, то брат мого дзеда Гриші Сідорського. І будинок, ваш Сідорський будинок, дякую вам, що ви дали згоду, та ящина послужила на створення того муралу. Дякую, що ви тут є з нами. Символічно з димом той ручник.
7: Ми тут з братом, сестрою завжди фактично у музеї і вакол музею. З'являємося часткою всіх. Частка нас гэта музей. Мой продак, Миколай Сахаревич, який ёсць тут на муралі, ён захварэў, пісаў з настоячелем царквы гробу Господнього у Єрусалиме.
1: 40 лет, як сказав наш бельський великий письменник, Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli, przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, 50 tytułów książek, 70 numerów Bielskiego, Mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali tam po Majowej Rosji, Oleń Poboru chodzi, prolog Dni Słowiańskiej Piśmienności, Międzynarodny Festiwal Dudarów, Lierników i Śpiewaków w Mielnikowi nad Buchą, Festiwal Romanówka i mnogo, mnogo czego innego, a Studio Folkloru Żemerwa, Letnia Szkoła Tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby z naszego grona mają naszych wychowanków, naszego muzeja, doktorantku Białostocku Uniwersytetu Magdalinu Nikonorow, która napisała pracę magisterską pro działalność naszego objednania Muzeum Małej Baćkowszczyny w Studziwodach, a teraz robi doktorat z tego.
8: Że muzeum po prostu żyje. Doroteusz Fionik od wielu lat rozwija muzeum wraz ze swoją siostrą. Organizuje również lato z tradycją dla dzieci, gdy od najmłodszych lat dzieci mogły zobaczyć tradycję, poczuć ją po prostu, a jakby, no bo to jest taka edukacja właśnie międzykulturowa.
9: Siergiej Łukaszuk.
10: Pojawili się po prostu w jego muzei. Nawet no, kopnem Dorofiej, ja by nie znał, by tak przyszedł, a ja że nie mało prożyłem na tym Bożym świecie. I niektóre rzeczy po prostu no, nie znał. Dziękuję Dorofiejowi, doznał się o pewnych faktach. I Adamiuk, ty lekarz Gulicia, jestem koło cerkwi na Jagiellońsku. Dziewcy, to dużo spraw, każę dziękujący muzei, dziękujący Dorofiejowi, może tak. Doznał się, poznał i wże on to je robi co rok lat.
11: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadko. Z perspektywy czasu widzę, że zamysł był trafiony, wyprzedzając o dobrych kilka lat wiele mało ojczyźnianych inicjatyw na Białostoczyźnie.
12: Piotr Boszko, wicestarosta Bielski. Mało słów na to jeszcze, by wskazać, jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że mają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, mają magiczne je. Nie tylko dla Białorusów, mają to i dla Polaków, i dla Ukraińców, i dla ludzi, dla jakich bliska jest kultura, etnografia, korni, z jakich my wyrośli, a jakich my już by nie pamiętali, żeby nie Doroteusz Fionik, jako siemia, mołać ludzi ze Studziwod, z Bielska, jaki jest nim razem pracują. I nie tylko z Bielska, ale i z Białorusi, i z Litwy, i z Zapadu Europy. To już instytucja kultury bez konkursów na dyrektora, bez konkursów na inspektorów. Człowiek ze swoich graszy i swoją pracą może zrobić cudowne miejsce.
13: Akurat dzisiaj jest apostoła Kondrata. Przy Kondraciukowej chacie my spotykamy się. Dziękujemy.
0: Яскравим фрагментом святкування 40-годдя музея Малої Батьківщини в Студзіводах було відкриття муралу, присвяченого предкам засновальника музея Дорофія Фіоніка.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż.

świat. Stała się jego korną niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Na czerni

spotkasz ni w dzień, ni w nocy. Ni jeden bez niej wolałby szczęść. Psiak rewasz wyrżnie w stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce pieszną cenę szczęściu złoty porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach dziś

0: Polskie Radio Racja. Racja.com.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

jestem twarz znana z okładek twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka.